zostawiam na Twoga srca prag. Ako ikad zatrebaš, mojih snova zagrljaj.